0: jednakowo interpretują i stosują unijne prawo. Oznacza to, że wszystkie kraje, instytucje i przedsiębiorstwa przestrzegają tych samych zasad, a prawa obywateli Unii są chronione. Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę w Luksemburgu. W jego skład wchodzą dwa główne organy. Pierwszym z nich jest sam Trybunał. Wkracza on do akcji, gdy sądy krajowe nie są pewne, jak interpretować unijne prawo. Mogą one zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie tzw. orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Trybunał Sprawiedliwości analizuje też niektóre przepisy unijne, aby ustalić, czy należy je unieważnić, oraz rozpatruje odwołania wniesione przez tzw. sąd. I to właśnie sąd jest drugim organem, który wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości. Rozpatruje on głównie sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, zwłaszcza gdy kwestionują one decyzje unijnych instytucji. W Trybunale Sprawiedliwości zasiada jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego Unii. Sędziów wspierają rzecznicy generalni, którzy przedstawiają niezależne opinie prawne, pomocne w wydawaniu orzeczeń. Posiedzenia sądu są otwarte dla publiczności i tłumaczone na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. Pierwszym prezesem Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali był włoski sędzia Massimo Pilotti. W swoim przemówieniu inauguracyjnym w 1952 roku w następujący sposób opisał ducha tej instytucji. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości marzą tylko o jednym – o tym, aby okazać się godnymi zaufania pokładanego w nich przez państwa członkowskie, czyli aby całkowicie poświęcić się dobru wspólnoty. W jakich sprawach orzeka Trybunał Sprawiedliwości? Po pierwsze, rozstrzyga on spory prawne w sytuacjach, gdy państwa członkowskie łamią prawo Unii, na przykład gdy kraj Unii nie wdraża prawidłowo jakiejś dyrektywy. Po drugie, Trybunał Sprawiedliwości interweniuje, gdy zwracają się do niego o pomoc sądy krajowe. Jeżeli na przykład we Włoszech lub w Polsce sąd nie jest pewien, jak interpretować przepisy unijne, może poprosić Trybunał Sprawiedliwości o wyjaśnienie. Po trzecie, Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawach, które dotyczą instytucji unijnych. Powiedzmy, że ktoś uważa, że parlament lub komisja przyjęły rozporządzenie naruszające prawa podstawowe. Osoba ta może zasygnalizować to Trybunałowi. Jeśli ten zgodzi się z jej twierdzeniem, może unieważnić zaskarżone przepisy. Jedno z najsłynniejszych orzeczeń Trybunału dotyczyło firmy Uber. W 2017 roku Trybunał stwierdził, że jest to przedsiębiorstwo transportowe, a nie tylko platforma cyfrowa. Zmieniło to sposób regulacji działań Ubera w Europie. Ale jak to się przekłada na Twoje życie codzienne? Jeśli robisz zakupy w internecie, pracujesz za granicą lub troszczysz się o prywatność swoich danych, przepisy unijne wpływają na Twoje życie. A Trybunał Sprawiedliwości dba o to, aby stosowano je sprawiedliwie. Orzeczenia Trybunału stanowią precedens. Kształtują politykę Unii, między innymi w takich kwestiach jak migracja, walka ze zmianą klimatu i prawa konsumentów. Następnym razem, gdy usłyszysz o ważnej decyzji Unii Europejskiej lub sporze sądowym o prawa cyfrowe, wiedz, że stoi za tym Trybunał Sprawiedliwości, instytucja, która broni praworządności w całej Unii. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: De aarde is mooi, maar fragiel. De temperaturen stijgen, het weer wordt steeds extremer en ecosystemen verdwijnen. Klimaatverandering is vandaag de dag een voelbare dreiging en vormt een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd. De hoeksteen van de wereldwijde reactie hierop is de overeenkomst van Parijs. Dat is een historisch engagement om de opwarming van de aarde te beperken en landen te verenigen in de klimaatstrijd. In deze aflevering van onze reeks Hoger inzetten, beter wetgeven, lichten we toe wat de overeenkomst van Parijs betekent, hoe de EU woorden in daden omzet en hoe het in de rest van de wereld staat.
2: De overeenkomst van Parijs is een wettelijk bindend verdrag dat werd aangenomen tijdens de COP21, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties van 2015.

0: najczęściej padają ofiarą wymuszeń ekonomicznych. Stosuje się wobec nich narzędzia gospodarcze, takie jak ograniczenia w handlu, bojkoty lub dyskryminację administracyjną, aby osiągnąć cele polityczne. Wymuszanie ekonomiczne jest dla Unii Europejskiej coraz poważniejszym problemem politycznym i gospodarczym. Niestety leży w dużej mierze poza zakresem działalności Światowej Organizacji Handlu, a to dlatego, że wymuszanie odbywa się nieoficjalnie i w zawoalowany sposób. Do niedawna Unia nie posiadała żadnego instrumentu prawnego, aby z nim walczyć. Już w 2020 roku Parlament Europejski i kilka państw Unii wyraziło niepokój z powodu wymuszania ekonomicznego. Komisja podzielała ich niepokój i przyjęła do wiadomości apel Parlamentu o nowe środki, które pozwolą walczyć z tym procederem. W rezultacie Komisja, Rada i Parlament przyjęły wspólne oświadczenie w sprawie instrumentu, który miał pomóc zapobiegać wymuszeniom ze strony państw spoza Unii, które nazywamy także państwami trzecimi. Miał też pomóc neutralizować ich skutki. Oświadczenie to opublikowano razem ze zmienionym rozporządzeniem o egzekwowaniu przepisów handlowych. W grudniu 2021 roku Komisja opublikowała projekt przepisów dotyczących instrumentu, który ma chronić przed wymuszaniem ekonomicznym. Dzięki niemu Unia może skuteczniej reagować na tego rodzaju wyzwania w skali światowej. W projekcie tym wymuszenie ekonomiczne zdefiniowała następująco. Jest to ingerencja w prawnie uzasadnione, suwerenne wybory Unii lub jej państwa członkowskiego. Ma ona doprowadzić do wstrzymania, zmiany lub podjęcia określonego działania przez Unię lub jej państwo członkowskie, bądź też zapobiec temu działaniu. Ingerencja polega na stosowaniu lub groźbie zastosowania środków, które wpływają na handel lub inwestycje. Spójrzmy na konkretny przykład. W listopadzie 2021 roku w Wilnie na Litwie otwarto tajwańskie biuro przedstawicielskie. Chiny uznały wybór nazwy, w której mowa o Tajwanie, za naruszenie zasady jednych Chin. Państwo to uważa bowiem, że istnieją tylko jedne Chiny i że Tajwan jest ich częścią. Ten incydent dyplomatyczny spowodował poważne tarcia między Litwą a Chinami. Te ostatnie wprowadziły ograniczenia handlu z Litwą, zaczęły bojkotować litewskie przedsiębiorstwa i ograniczyły import z Litwy o prawie 90%. Chiny dopuściły się też dyskryminacji administracyjnej wobec Litwy. Poza tym wprowadziły ograniczenia inwestycji i ruchu turystycznego. Jednym z najdrastyczniejszych środków było usunięcie Litwy z systemów celnych Chin. To spowodowało, że eksporterzy litewscy nie mogli składać dokumentacji celnej. Wysyłki towarów nie przechodziły chińskiej odprawy celnej. Chiny nie odnawiały też wniosków o pozwolenie na przywóz czy umów handlowych. Kiedy okazało się, że embargo importowe nie wpłynęło na pozycję Wilna, Chiny zaostrzyły działania. Ostrzegły przedsiębiorstwa, które zaopatrywały się na Litwie, że również mogą stać się celem chińskich sankcji. Parę miesięcy później kilka przedsiębiorstw niemieckich poinformowało, że padły ofiarą tych sankcji. Cechą charakterystyczną wymuszenia ekonomicznego jest to, że odbywa się zakulisowo. Rządy rzadko przyznają się, że stosują tego rodzaju środki. Rzadko też ujawniają powiązania między nimi a swoimi interesami państwowymi. Dlatego bardzo trudno jest zgłaszać wymuszenia na takich forach jak Światowa Organizacja Handlu. W wielu przypadkach jest to wręcz niemożliwe. Nowy instrument, który ma chronić przed wymuszaniem, nie powstał konkretnie z myślą o Chinach, ale pomaga Unii reagować na podobne wyzwania, jak w przytoczonym przykładzie. O czym jest mowa w tekście przepisów o instrumencie chroniącym przed wymuszeniem? Przede wszystkim Rada i Parlament jasno zdefiniowały praktykę wymuszenia ekonomicznego. Dzięki temu instrumentowi Unia może działać w przypadkach, gdy państwo trzecie zagrozi zastosowaniem środków wymuszenia. W tekście określono też przedział czasowy, w jakim Unia powinna zastosować instrument, w tym zareagować na wymuszenie. Rada ma formalnie rozstrzygać, kwalifikowaną większością głosów, czy doszło do wymuszenia ekonomicznego. Będzie to robić na podstawie wniosku komisji i zebranych dowodów. Komisja ma mieć uprawnienia wykonawcze, by podjąć decyzję w sprawie środków odwetowych. Wszelkie środki powinny być proporcjonalne do wyrządzonych szkód i zgodne z przepisami międzynarodowymi. Przepisy stanowią też, że Unia może zażądać od państwa trzeciego, by naprawiło szkodę powstałą wskutek wymuszenia ekonomicznego. Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Bernd Lange powiedział podczas sesji plenarnej parlamentu w październiku 2023 roku. Mamy teraz instrument, który nie jest bezzębnym tygrysem. Ten tygrys ma zęby. To nie pistolet na wodę, ale prawdziwa broń. I czasami trzeba położyć tę broń na stole, nawet jeżeli nie będzie się jej codziennie używać. Bo jest jasne, że ten instrument to ostateczność. Naprawdę chcemy uniknąć wymuszenia. Chcemy rozwiązywać problemy w drodze porozumienia z naszymi partnerami handlowymi. Ale jeżeli nie będzie innego wyjścia, mamy możliwość obrony naszych interesów gospodarczych za pomocą tego instrumentu. Nowy instrument jest środkiem prawnym, dzięki któremu państwa członkowskie mogą walczyć z wymuszaniem ekonomicznym ze strony państw spoza Unii. Jest to bardzo ważny instrument w aktualnej sytuacji geopolitycznej, w której nowe potęgi gospodarcze podejmują działania coraz bardziej agresywnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.
1: Vesi on välttämätöntä elämälle. Se ylläpitää ekosysteemejä, tukee maataloutta ja on elintärkeä ihmisille perustarpeiden tyydyttämiseksi. Vesi on yhteiskunnalle erittäin tärkeää. Veden pilaantuminen on edelleen merkittävä maailmanlaajuinen haaste. Saasteet, kuten teollisuusjätteet, maatalouden valumat ja muovisaasteet, pilaavat vesistöjemme laadun ja aiheuttavat vakavia ympäristö- ja terveysongelmia. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme aihetta, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Mitä EU tekee jokiemme, järviemme ja meriemme laadun turvaamiseksi ja ennallistamiseksi? Vesien pilaantumisen aiheuttajia on lukuisia. Teollisuuslaitokset päästävät kemikaaleja suoraan jokiin ja järviin. Maataloustoiminta aiheuttaa lannoitteiden ja torjunta-aineiden huuhtoutumista vesistöihin. Kaupunkialueelta valuu sadevesiä, jotka sisältävät öljyä, raskasmetalleja ja muita saastuttavia aineita. Ja sitten on tietenkin muovi, jolla on haitallinen vaikutus merieläimiin. Se hajoaa mikromuoviksi, jota on kaikkialla vesistöissämme. Nämä vesistöissä olevat saasteet häiritsevät ekosysteemejä, vahingoittavat luonnonvaraista eläimistöä ja aiheuttavat merkittäviä riskejä terveydellemme. Saastunut vesi voi aiheuttaa sairauksia, vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. EU on pannut täytäntöön useita keskeisiä toimintalinjoja ja aloitteita, joilla pyritään suojelemaan ja parantamaan veden laatua. Yksi tärkeimmistä niistä on vesipuitedirektiivi. Direktiivissä asetetaan tavoitteeksi, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden vesistöjen on saavutettava hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. Siinä yksilöidään pilaavat aineet, jotka aiheuttavat eniten huolta ja muodostavat merkittäviä riskejä. Direktiivissä asetetaan normit niiden sääntelemiseksi. EU:n jäsenvaltioiden on tämän jälkeen seurattava ja valvottava näiden aineiden esiintymistä vesistöissään. Vesipuitedirektiivi on ollut EU:n vesiensuojelun tärkein laki siitä lähtien, kun se hyväksyttiin vuonna 2000. Se kannustaa naapurimaita yhteistyöhön jokien ja muiden yhteisten vesistöjen hoidossa. Toinen osa EU:n strategiaa vesien pilaantumisen torjumiseksi on yhdyskuntajätevesidirektiivi. Yhdyskuntajätevedet ovat yksi suurimmista vesien pilaantumisen lähteistä, jos niitä ei kerätä ja käsitellä EU:n sääntöjen mukaisesti. Yhdyskuntajätevedet sisältävät orgaanista aineesta, haitallisia kemikaaleja sekä lääke- ja kosmetiikka-alalta peräisin olevia epäpuhtauksia. Ne voivat olla jopa bakteerien ja virusten saastuttamia. Direktiivin tavoitteena on suojella ympäristöä yhdyskuntajätevesien ja teollisuuden jätevesien haitallisilta vaikutuksilta. Siinä asetetaan vaatimuksia yhdyskuntajätevesien keräämiselle, käsittelylle ja johtamiselle ympäristöön. EU-maiden on varmistettava, että kaikki taajamat täyttävät nämä vaatimukset. EU tukee aloitteita myös rahoitusohjelmien, kuten LIFE-ohjelman kautta. LIFE-ohjelma on EU:n rahoitusväline ympäristö- ja ilmastotoimia varten. Nämä hankkeet ovat yhdenmukaisia useiden keskeisten EU:n strategioiden ja direktiivien kanssa ja tukevat niitä. Tällaisiin sisältyvät EU:n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuodelle 2030, vesipuitedirektiivi ja luonnon ennallistamista koskeva lainsäädäntö. EU:n rahoittamien aloitteiden lisäksi LIFE-ohjelmasta on rahoitettu useita hankkeita, joilla parannetaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä ja vähennetään haitallisten aineiden päästöjä jokiin ja järviin. Myös meillä kansalaisilla on oma tehtävämme. Yksinkertaiset toimet, kuten muovin käytön vähentäminen, vaarallisten aineiden asianmukainen hävittäminen ja kestävien käytäntöjen tukeminen, voivat auttaa pitämään vesistömme puhtaina. Kampanjalla Waterwise EU, EU pyrkii lisäämään tietoisuutta Euroopan vesistöihin kohdistuvasta kasvavasta stressistä, joka johtaa vesipulaan ja kestävän vesihuollon tarpeesta. On pyrittävä järkevämpään vedenkäyttöön. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Lux, il premio cinematografico europeo tal-udjenza 2024. Ir-rebbieħ tal-Lux, il-premju ċinematografiku Ewropew tal-udjenza 2024 huwa The Teacher's Lounge. The Teacher's Lounge tad-direttur Ġermaniż Ilke Katak jirrakkonta l-istorja ta' Karla, għalliema żagħżugħa fi skola post-sekondarja. Li l-idealizmu tagħha jiddistingwiha mill-kollegi tagħha. Meta sensiela ta' serqiet mhux solvuti toħloq atmosfera xejn komda fost l-għalliema, Karla tiddeċiedi li tinvestiga.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: The Teacher's Lounge rebaħ 5 premijiet fil-premijiet tal-films Ġermaniżi. Barra minn hekk fis-sezzjoni Panorama fil-Festival Internazzjonali tal-Cinema ta' Berlin huwa rebaħ it-tikketta tal-Europa Cinemas għall-aqwa film Ewropew u l-premju tal-Cinema Art House.
9: Wenn er klaut, brich ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
13: aussagen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: L-erba finalisti l-oħra kienu 20,000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant u Smoke Sona Sisterhood jew Smoke Sona i Segreti della Sorellanza.
16: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza setgħu titfa' l-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabbilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. Kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-premju ċinematografiku Ewropew tal-udjenza, huwa strument li jitfa dawl u jġenna nirriflettu fuq films li jindirizzaw temi soċjali u politiċi. Lan tiegħu u li jinkoraġġixxi d-dibattitu fil-waqt li juża l-films bħala għodda biex tgħinna nsaħħu l-identità Ewropea tagħna. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
7: Konrad Adenauer est considéré comme l'un des artisans les plus influents de l'unité européenne. Premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il a profondément influencé l'histoire de son pays et celle de l'Europe. Marqué par les années de dictature nazie, il a compris que seule l'unité pouvait garantir une paix durable. Il a joué un rôle majeur dans la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Il a transformé deux ennemis historiques en partenaires et a ainsi posé les bases du projet européen.
12: Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.

0: Si Parliament na hárpa chur an chláirsa de láthair. Is féidir éisteach le tuile podcaaltaí ar Europarl Radio.
1: Venäjä käynnisti laittoman täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Euroopan unioni on sodan alusta lähtien tukenut vahvasti Ukrainaa ja sen kansaa. EU on tuominnut Venäjän hyökkäyksen, määrännyt pakotteita sekä antanut merkittävää taloudellista, humanitaarista ja sotilaallista tukea Ukrainalle.
2: Slava Ukraini!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: Tässä podcastissa perehdymme nykytilanteeseen, EU:n toimiin ja Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutuksiin. Ukrainassa toteutetun YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaation tietojen mukaan sodan aiheuttama inhimillinen kärsimys lisääntyy jatkuvasti. Vuoden 2025 loppuun mennessä yli 15 000 ukrainalaista siviiliä oli kuollut ja yli 40 000 loukkaantunut sodan alkamisesta lähtien. Sota on aiheuttanut yhden historian suurimmista pakkomuuttokriiseistä. YK:n pakolaisjärjestö raportoi, että lähes 13 miljoonaa ihmistä tarvitsee yhä kiireellistä humanitaarista apua Ukrainassa. Samalla noin 4 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan maan sisällä. Eri puolilla maailmaa on edelleen yli 5 miljoonaa ukrainalaista pakolaista. Tulevaisuus on monelle heistä yhä epävarma. Ukrainan talouteen kohdistuu yhä valtavia paineita. Vaikka merkkejä kriisinsietokyvystä on näkynyt, tuhon laajuus on järisyttävä. Maailmanpankin, YK:n, Euroopan komission ja Ukrainan hallituksen viimeisimpien arvioiden mukaan jälleenrakennuksen ja sodasta elpymisen kustannukset ovat pitkälti yli 500 miljardia euroa. Sodan aiheuttamat ympäristövahingot ovat niin ikään saavuttaneet kriittisen pisteen. Ekologisen tuhon kustannukset ovat nousseet 4 sotavuoden jäljiltä noin 75 miljardiin euroon. Konflikti on aiheuttanut valtavia kasvihuonekaasupäästöjä ja laajamittaisia metsäpaloja taistelujen etulinjassa. Lisäksi se on saastuttanut pitkäaikaisesti alueen viljelymaata, joka on yksi Euroopan hedelmällisimmistä. Sodan alkamisen jälkeen EU ja sen jäsenmaat ovat antaneet kaiken kaikkiaan noin 177,5 miljardia euroa tukea Ukrainalle. Euroopan unioni ohitti vuonna 2025 ensimmäistä kertaa Yhdysvallat suurimpana tuenantajana Ukrainalle myös sotilaallisen avun osalta. Kokonaistuesta noin 65 miljardia euroa on osoitettu sotilaalliseen apuun. Ukrainalle on annettu satoja tankkeja ja kehittyneitä ilmapuolustusjärjestelmiä. Tukivaroista noin 32 miljardia euroa on vielä kohdentamatta. EU:n erityinen rahoitustukiohjelma Ukrainan tukiväline on myös täydessä toiminnassa. Ukraina saa siitä jopa 50 miljardia euroa jatkuvaa rahoitusta vuoden 2027 loppuun asti. Tukien maksujen ehtona on, että Ukraina toteuttaa maan hallituksen laatimaa kunnianhimoista uudistus- ja investointisuunnitelmaa. Samalla EU on lisännyt merkittävästi Venäjän julkiseen talouteen kohdistuvaa painetta. Vuoden 2025 loppuun mennessä se oli pannut täytäntöön 19 Venäjän vastaista pakotepakettia. Pakotteet ovat kiihdyttäneet inflaatiota Venäjällä ja heikentäneet maan taloutta. Euroopan parlamentti kuitenkin varoittaa, että Venäjä käyttää yhä varjolaivastoja, joilla se kiertää rajoituksia. Näin ollen on entistä tärkeämpää, että pakotteet pannaan täytäntöön tehokkaasti. Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut kovempia Venäjän vastaisia pakotteita ja vahvempaa tukea Ukrainalle. Merkittävä läpimurto oli Ukrainan lainayhteistyömekanismin perustaminen. Mekanismi on innovatiivinen, sillä Venäjän valtion pysäytetyistä varoista saaduilla ylimääräisillä tuloilla maksetaan takaisin Ukrainalle myönnettyjä lainoja. Pysäytettyjä varoja on lähes 300 miljardia euroa. G7-ryhmä hyväksyi aiemmin 45 miljardin euron lainakokonaisuuden Ukrainalle. Euroopan parlamentti pyrkii edistämään Venäjän jäädytettyjen varojen takavarikoimista kokonaisuudessaan. Siten se haluaa varmistaa, että Venäjä korvaa tuhot, jotka se on aiheuttanut. Euroopan ja Ukrainan toimien lisäksi Yhdysvallat on pyrkinyt laatimaan ehdotuksia sodan lopettamisesta. Marraskuussa 2025 Donald Trumpin presidenttikaudella esitettiin 28 kohdan alustava rauhansuunnitelma, joka oli laadittu Yhdysvaltain kanssa. Siihen kuului rauhanehtoja, kuten tulitauko ja joidenkin miehitettyjen alueiden tämänhetkisen alueellisen hallinnan tunnustaminen. Lisäksi Yhdysvallat tarjosi ehdollisia turvallisuustakuita Ukrainalle. Suunnitelmassa ehdotettiin myös, että Ukrainan sotilasvoimien kokoa rajoitettaisiin ja maan liittyminen NATOon kiellettäisiin. Ukrainan ja EU:n johtajat pitivät näitä kohtia ongelmallisina, eivätkä osapuolet ole niitä hyväksyneet. Vuonna 2022 Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vieraili Kiovassa. Hän oli ensimmäinen EU:n korkean tason virkamies, joka vieraili kaupungissa sen jälkeen, kun Venäjä oli käynnistänyt täysimittaisen hyökkäyksensä. Parlamentin marraskuun 2025 täysistunnossa hän totesi, että unioni on edelleen sitoutunut tukemaan Ukrainaa.
5: Parlamentti on seissyt Ukrainan kansan rinnalla alusta lähtien, ja niin teemme vieläkin. Suhtaudumme toiveikkaasti ja kiitollisesti uusiin rauhanpyrkimyksiin, joita edistetään Yhdysvaltain johdolla. Euroopassa kuitenkin tiedämme, että rauhan on oltava todellinen rauha, johon kuuluu ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja vapaus. Ennen kaikkea sen tulee perustua periaatteeseen, ettei Ukrainan asioista päätetä ilman Ukrainaa.
1: Puhemies Metsola päätti puheensa sanomalla, että EU tekee kaiken voitavansa, jotta vihdoin saavutetaan rauha, johon Eurooppa on aina pyrkinyt. Euroopan parlamentti on ollut Ukrainan eurooppalaisen tulevaisuuden vankkumaton puolestapuhuja. Neuvottelut Ukrainan EU-jäsenyydestä käynnistettiin virallisesti kesäkuussa 2024. Maa on viime vuoden ajan pyrkinyt voimakkaasti saattamaan lainsäädäntöään EU-normien mukaiseksi. Liittymisprosessi on työläs, mutta EU on asiassa määrätietoinen. Taistelussa on kyse paitsi alueellisesta koskemattomuudesta, myös eurooppalaisten arvojen, eli demokratian, itsemääräämisoikeuden sekä oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan puolustamisesta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
6: Loks, kvadam skannan eirte lagt fechnen a horpa fefer kuig. Ta kvadam skannan eirte lagt fechnen a horpa loks fefer kuig buite egen skannan flow. Siad sa halanas na kera skannan ele a vien san am eirte. Animal, the homie, intercepted, agus Julie keeps quiet. Is skannan fantasiachta acht fechta biochna e flow a stuur an skannan ar latviach ginsil baluadis. Is cosúil gúil an saol a tachan Derek. Is anavi anar é cat, ach tush gúil a valis gristeg tilta móra fain sé tarman ar vod an uil grúpa anavihe ele, agus begair dola górlo o danoin an ifiachtí. Agus iad scuitir mach an saol ar an mód, teint ding lecle dúhlaan chun irúnúd an saol nuasa. Cúrg fló a láhar den chéadúr sa an óg an setan ragar ag félis ganán can fefe cahar. Vúig an scanán dúis an scanán biochana is fár ag 6 gradamas nóch an achtiv. Vuig sé dúis na Golden Globes, dan scanán biochan ees fár chomá. Tá spónag na cúig scanán ar Skyline ar fud na hórpa agus bhí an lucht féachana in an vóta chahab dá rá a scanáin. Cínag an raungú Derek tred an vóta publi agus vóta eisarí fáilament na hórpa a chur le chéile agus bíú chéag a fáin géad an vóta atá ag gach grúpa. Sé tá geiste lux gradam scannán éirte lucht féachna na hárpa na áir de háirinte scannáin i dhéilála na téimí sóisialta agus polaitiúla. Tá sé mar aim leis feasacht a bhuascailt fé thainceist na sóisialta, polaitiúla agus cultúrtha. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Parlament na hárpa a chur an podcréil asá de lá.
7: Schengen.
8: Fil-format għalli tagħha, iż-żona Schengen tkopri t-territorji ta' 27 pajjiż Ewropew. Dawn jinkludu 23 stat membru tal-Unjoni Ewropea, flimkien mal-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera. F'din iż-żona huwa possibbli li tivvjaġġa liberament minn stat għal ieħor mingħajr ma jsirlek ebda kontroll fil-fruntieri, irrespettivament minn jekk tkunx qed taqsam fruntiera bl-art bil-baħar jew bl-ajru. Għalhekk ikollok tgħaddi mill-kontroll fil-fruntieri biss waqt li taqsam fruntiera esterna, jiġifieri fruntiera bejn stat membru li jagħmel parti miż-żona Schengen u pajjiż terz, pereżempju bejn il-Polonja u l-Ukrajna.
9: Dan l-aħħar daħlu diversi membri ġodda fiż-żona Schengen. Il-Kroazja għadha kif ingħaqdet maż-żona Schengen fl-ewwel ta' Jannar 2023. Barra minn hekk, fit-tmiem is-sena 2023, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ddeċidew b'mod unanimu li jagħtu l-approvazzjoni għat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri mal-Bulgarija u Rumanija fir-rigward tal-fruntieri interni tal-ajru u dawk marittimi tal-Unjoni Ewropea. Din it-tneħħija tapplika mill-31 ta' Marzu 2024. Madankollu, id-deċiżjoni dwar it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri tal-art se tittieħed fi stadju aktar tard. Dan ifisser li huma biss tnejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmlux parti miż-żona Schengen. Dawn il-pajjiżi huma l-Irlanda u Ċipru. Ċipru bħalissa għaddej minn proċess ta' valwazzjoni li jivvaluta jekk il-pajjiż jissodisfax il-kriterji kollha meħtieġa biex jissieħ din iż-żona ta' mingħajr fruntieri.
7: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
10: Schengen.
7: Schengen.
2: Schengen. It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
9: Min-naħa tagħha, l-Irlanda mhix legalment marbuta li tissieħeb fiż-żona Schengen, għalkemm tista' titlob li tagħmel dan fi kwalunkwe moment. Madankollu, huwa importanti li wieħed ikun jaf li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt tal-moviment liberu, irrispettivament minn jekk huma ċ-ċittadini ta' pajjiż li daħal fiż-żona Schengen jew le. Għalhekk, meta jaqsmu frontiera bejn stat membru tal-Unjoni Ewropea li jagħmel parti mix-Schengen u stat membru tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmilx parti mix-Schengen, bħala prinċipju iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jkunu suġġetti biss għal kontroll ħafif fil-frontiera biex tiġi verifikata l-identità tagħhom.
8: Fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, l-istati li jagħmlu parti mix-Schengen għandhom kundizzjonijiet u proċeduri armonizzati għal kisba ta' viżi għal żmien qasir. Min ikollu din it-tip ta' viża jkun jista' jiċċaqlaq liberament fiż-żona Schengen matul perjodu ta' mhux aktar minn 3 xhur għal kull perjodu ta' 6 xhur. Iżda mhux iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi huma meħtieġa japplikaw għall-viża Schengen. Pereżempju, iċ-ċittadini Amerikani jew Awstraljani huma eżentati minn dan l-obbligu.
2: Schengen,
10: Schengen,
7: Schengen,
2: Schengen.
8: Iż-żona Schengen ma tfissirx tneħħija minn il-kundizzjonijiet ta' kull tip ta' kontroll relatat ma' l-ivvjaġġar. F'dan ir-rigward huwa kruċjali li wieħed iżomm f'moħħu d-differenza bejn il-kontrolli fil-fruntieri u l-kontrolli tas-sigurtà. Dawn tal-aħħar jitwettqu għall-raġunijiet ta' sigurtà, pereżempju fl-ajruporti, u jkopru wkoll lil dawk il-passiġġieri li jkunu qed jivvjaġġaw fiż-żona Schengen. Passiġġieri jista' jkun meħtieġ ukoll li juri dokument li jiċċertifika l-identità tiegħu sabiex jagħti prova li huwa s-sit legali tal-biljett tal-ivvjaġġar tiegħu. Fl-istess waqt, ta' min insemmu wkoll li bħala eċċezzjoni, il-kontrolli fil-fruntieri jistgħu jiġu introdotti mill-ġdid temporanjament minn stat li għamel parti miż-żona Schengen f'każ li jkun stabbilixxa theddida serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna tiegħu. Din il-possibilità ġiet applikata fil-prattika ftit drabi, pereżempju minn Franza li reġgħet daħlet il-kontrolli fil-fruntieri minħabba theddid terroristiku.
2: Schengen,
10: Schengen,
7: Schengen,
2: Schengen.
9: Għalhekk, ix-Schengen mhux biss jiffaċili tal-ivvjaġġar, iżda jżomm iż-żona kollha kemm hi sigura. Is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen hija database maħluq apposta li tippermetti lill-Pulizija u lill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti oħra jidaħlu jivverifikaw informazzjoni dwar persuni neqsin jew infittxija fost oħrajn. Hija pjataforma għal kooperazzjoni bejn l-organi tal-infurzar tal-liġi minn pajjiżi differenti li tikkontribwixxi għaż-żamma ta' level għoli ta' sigurtà, speċjalment f'dak li jikkonċerna l-frontieri esterni taż-żona Schengen.
8: Issa, biex immorru lura l-istorja, il-bidu taż-żona Schengen immorru lura l-1985, meta ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea iddeċidew li jabolixxu l-kontrolli fil-fruntieri interni. L-inizjattiva tnislet mit-trawim tal-integrazzjoni Ewropea wara t-tieni gwerra dinjija u kellha lan li tibni fiduċa reċiproka billi jitneħħew il-fruntieri. L-isem taż-żona nifisa ġej mill-Komun ta' Schengen fil-Lussemburgu, fejn il-ftehim oriġinali ġi ffirmat mill-istati firmatarji fundaturi. L-ekkim sejjaħ akita Schengen li huwa s-set ġenerali ta' dak lum jikkonsisti fil-ftejmit ta' Schengen u d-dispożizzjonijiet relatati, issa ilu jagħmel parti integrali mill-liġi tal-Unjoni Ewropea għal madwar 25 sena, wara li ġie inkorporat fil-qafas tagħha permezz ta' Trattat ta' Amsterdam. Bħalissa, kważi 40 sena mill-iffirmar tal-ftehim ta' Schengen, aktar minn 400 miljun ċittadin li jgħixu fiż-żona Schengen jistgħu jivvjaġġaw liberament. Ix-Schengen mhux biss jiffaċili tal-moviment tal-persuni għal skopijiet ta' negozju jew ta' rikreazzjoni, iżda jagħti wkoll spinta lill-ekonomija Ewropea u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalhekk iż-żona Schengen hija waħda mill-akbar kisbiet tal-proġett ta' integrazzjoni Ewropea.
12: Evropska unija in države članice so zadnja leta tarča namerne gospodarske prisile. Gre za uporabo gospodarskih orodij, kot so omejitev trgovine, bojkot ali upravno diskriminacijo za dosego političnih ciljev. Prisila je za Evropsko unijo vse bolj pereč politični in gospodarski problem, ki zaradi neuradne in prikrite narave žal večinoma ne spada na področje pristojnosti Svetovne trgovinske organizacije. Do nedavnega Evropska unija ni imela nobenega pravnega instrumenta za reševanje tega vprašanja. Evropski parlament in številne države članice so zaskrbljenost zaradi gospodarske prisile prvič izrazili že leta 2020. Podobno je menila komisija, ki je upoštevala poziv parlamenta k novim ukrepom za rešitev tega vprašanja. To je privedlo do skupne izjave komisije, sveta in parlamenta o instrumentu za preprečevanje in neutralizacijo prisilnih ukrepov držav, ki niso članice Evropske unije, ki jih imenujemo tudi tretje države. Izjava je bila objavljena skupaj s prenovljeno uredbo o uveljavljanju pravil mednarodne trgovine. Komisija je decembra 2021 objavila predlog o instrumentu za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki bi Evropski uniji omogočil učinkovitejši odziv na tovrstne izzive na svetovni ravni. V predlogu je komisija gospodarsko silo opredelila kot vmešavanje v legitimno in suvereno odločanje unije ali držav članic z uporabo oziroma grožnjo uporabe ukrepov, ki bodo vplivali na trgovino in naložbe. Na ta način uniji ali državi članici preprečijo oziroma jo prisilijo, da odpravi, spremeni ali sprejme določen člen. Pa poglejmo konkreten primer. Novembra 2021 so v Vilni v Litvi odprli tajvansko predstavništvo. Kitajska je izbiro imena, ki se nanaša na Tajvan in ne na Tajpej, označila za kršitev načela ene Kitajske, v skladu s katerim obstaja ena Kitajska, katere del je tudi Tajvan. Diplomatski incident je povzročil velike napetosti s Kitajsko. Kitajska je proti Litvi uvedla trgovinske omejitve, litovska podjetja so bojkotirali, Kitajska pa je uvoz iz te države zmanjšala za skoraj 90%. Med ukrepi je bila tudi upravna diskriminacija ter omejitev naložb in turizma. Eden od najstrožjih ukrepov je bila izključitev Litve iz kitajskega carinskega sistema. Litovski izvozniki posledično niso mogli več vlagati carinskih dokumentov. Pošiljk na Kitajsko ni bilo mogoče uvoziti, poslovnih pogodb niso podaljšali. Ko Litva kljub prepovedi izvoza ni spremenila stališča, je Kitajska zaostrila ukrepe in podjetja, ki izdelke ali surovine pridobivajo iz te države, opozorila, da lahko ukrepi prizadenejo tudi njih. Nekaj mesecev pozneje so nekatera nemška podjetja res poročala, da so jih prizadele sekundarne sankcije. Posebna značilnost prisile je, da se dogaja v ozadju. Država namreč uvedbo ukrepov ali povezavo med ukrepi in državnimi interesi le redko prizna. Te prakse je zato na forumih, kot je Svetovna trgovinska organizacija, zelo težko ali celo nemogoče izpodbijati. Cilj instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki ni posebno usmerjen proti Kitajski, je pomagati Uniji pri odzivanju na podobne izzive. Kakšen je učinek instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov? Besedilo, ki sta ga sprejela svet in parlament, jasno opredeljuje gospodarsko prisilo. Evropski uniji omogoča ukrepanje v primerih, ko tretja država grozi z uporabo prisilnih ukrepov. Določa tudi časovne okvire za ukrepanje unije v okviru instrumenta, vključno z odzivom na prisilo. V skladu z dogovorom bo svet na podlagi predloga komisije in zbranih dokazov z glasovanjem s kvalificirano večino ugotovil, ali gre v določenem primeru za prisilo. Komisija pa bo imela izvedbena pooblastila za odločanje o protiukrepih. Vsak odziv mora biti sorazmeren s povzročeno škodo in skladen z mednarodnimi pravili. Evropska unija lahko zdaj tudi zahteva, da vpletena tretja država popravi škodo, ki je nastala zaradi gospodarske prisile. Predsednik odbora za mednarodno trgovino Bernd Lane je na plenarnem zasedanju oktobra 2023 dejal:
13: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
12: Zdaj imamo instrument, ki je več kot le brezzobi tiger, ima namreč zobe. Ne gre za vodno, temveč za pravo pištolo. Včasih je treba pokazati pištolo, čeprav vemo, da je ne bomo uporabili vsak dan. Povsem jasno je, da se mora instrument uporabljati kot zadnja možnost. Prisili se resnično želimo izogniti. Težave z našimi trgovinskimi partnerji želimo reševati s pogovori. Če pa to ni mogoče, lahko svoje gospodarske interese v skrajni sili branimo s tem instrumentom. Z novim instrumentom za odvračanje od prisilnih ukrepov imajo države članice zdaj na voljo pravna sredstva za boj proti prisilnim ukrepom tretjih držav. Zaradi vse bolj agresivnih geopolitičnih razmer je ta instrument bistvenega pomena. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu Think Tank.
14: Har du någonsin fått höra att en vara du köpt i mataffären återkallats och undrat vad du borde göra? Har du koll på hur man ser till att maten är säker efter en katastrof eller nödsituation? Har du varit med om att all mat i frysen tinat på grund av ett strömavbrott? Du kanske undrade om maten fortfarande gick att äta eller inte? Alla de här exemplen handlar om livsmedelssäkerhet. Alltså hur man ser till att maten vi äter inte hotar vår hälsa eller våra liv. Hygien, märkning, förpackningar och spårbarhet är alla viktiga komponenter i livsmedelssäkerheten. Varje år insjuknar 600 miljoner människor världen över i någon av de 200 sjukdomar som sprids genom dålig mat. För att förhindra sådana fall har EU bland de högsta säkerhetsstandarderna i världen för livsmedel. I den här podden får du reda på vad EU gör för att maten du äter ska vara säker.
15: Livsmedelssäkerhet är en vetenskaplig disciplin som handlar om att förhindra att mat som innehåller hälsovådliga ämnen hamnar på våra tallrikar. Där ingår allt från att upprätthålla matens kvalitet till att förhindra kontaminering och sjukdomar. Riskerna är särskilt höga vid olyckor eller naturkatastrofer, men det räcker med att det slarvas med kontroller eller att någon medvetet fifflar med ingredienserna eller hanterar maten på ett osäkert sätt. Varje år blir 1 av 10 människor i världen sjuka av något de ätit. Unga och fattiga är mest utsatta. EU för en omfattande politik för att alla ska ha tillgång till säker och näringsrik mat. I det ingår också höga standarder för att skydda djur och växter och tydlig information på etiketterna i matbutiken om varifrån en vara kommer och vad den innehåller. Målet är att värna människors hälsa och konsumenternas intressen.
14: EU:s politik för livsmedelssäkerhet växte fram ur behovet av en enhetlig marknad och som en reaktion på ett antal folkhälsokriser. Redan när Europeiska ekonomiska gemenskapen kom till 1957 började man försöka harmonisera livsmedelslagstiftningen i medlemsländerna för att underlätta handeln och för att konkurrensen skulle vara rättvis. På 1980- och 90-talen ledde allvarliga brister i regelverket till att sjukdomar som galna ko-sjukan spreds och att mat kontaminerades med dioxin. Det blev tydligt att man behövde striktare och mer centraliserade regler. Som ett svar på det inrättade EU 2002 den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och en allmän livsmedelslagstiftning infördes. Med det ville man skydda konsumenternas hälsa och upprätthålla allmänhetens förtroende för livsmedelskedjorna.
15: I maj 2020 presenterade EU-kommissionen strategin Från jord till bord som en av hörnstenarna i den europeiska gröna given. Målet med Från jord till bord-strategin är att göra livsmedelssystemet mer hållbart så att det så fort som möjligt kan bli klimatneutralt eller till och med få en positiv miljöpåverkan. Den ska också minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, gödsel och antibiotika och bidra till fler ekologiska jordbruk och bättre spårbarhet och insyn i livsmedelskedjan. Förhoppningen är att det ska hjälpa oss i kampen mot klimatförändringarna, skydda den biologiska mångfalden och förbättra folkhälsan. Strategin motverkar så kallade livsmedelsbedrägerier och gör hela systemet mer motståndskraftigt mot kriser som pandemier och klimatchocker. Det är oerhört viktigt att EU:s regelverk omfattar hela livsmedelskedjan. Därför har EU strikta regler och kontroller i varje länk i kedjan. De viktigaste handlar om hygien, djurhälsa och djurskydd, växtskyddskontroller och krav på märkning av livsmedel.
14: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, som inrättades 2002, är livsmedelssäkerhetens vetenskapliga gren i EU. Den har framförallt i uppgift att ge oberoende råd om vetenskapliga rön och bedöma risker när det gäller livsmedel och djurfoder. Riskerna bedöms längs hela kedjan, från bondgården där maten produceras till din tallrik. Myndigheten publicerar också vetenskapliga yttranden om EU-lagar och EU-politik. Den har ett nära samarbete med nationella myndigheter som också jobbar med livsmedelssäkerhet. Kommunikationen mellan EU-länderna är viktig för att strategierna och riskbedömningarna ska vara enhetliga. Europaparlamentet har också en roll att spela. De olika utskotten, särskilt utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, granskar föreslagna åtgärder innan de genomförs för att se till att de uppfyller de allra högsta säkerhetsstandarderna och värnar konsumenternas intressen.
15: Livsmedelssäkerheten i EU kräver att beslutsfattare, forskare, matproducenter och konsumenter drar sitt strå till stacken. Med höga standarder och en säkerhets- och ansvarskultur sätter EU ribban högt för resten av världen. Maten vi äter ska vara säker, näringsrik och hållbart producerad.
14: Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio, och där poddar finns.
16: Wyobraź sobie, że jest wcześnie rano. Jesteś na dworcu kolejowym. W powietrzu unosi się zapach świeżego pieczywa, kawy i metalu. Tablice informacyjne migoczą, wyświetlając nazwy miast w różnych językach i alfabetach. Przyjaciele żegnają się ze sobą. Inny podróżny raz po raz sprawdza, czy niczego nie zapomniał spakować. W ręce trzymasz bilet, który nie wskazuje jednej stacji docelowej. Możesz z nim pojechać, dokąd chcesz. I tak daleko, jak chcesz. To bilet Interrail. Interrail powstał w 1972 roku. Jego twórcy wyszli z założenia, że podróże łączą ludzi. W końcu na stacjach kolejowych każdego dnia krzyżują się ścieżki milionów podróżnych. Ale korzenie Interrail sięgają 1959 roku. To wtedy powstał U-Rail, czyli bilet, dzięki któremu turyści spoza Europy mogą podróżować pociągiem po wielu krajach europejskich. Mieszkańcy Europy nie mogli jednak z niego korzystać. Z czasem ludzie coraz częściej pytali, dlaczego nie ma podobnego biletu dla Europejczyków. W 1972 roku ich prośby zostały wysłuchane. Międzynarodowy Związek Kolei obchodził akurat 50-lecie działalności. Organizację tę założono w 1922 roku, aby odbudować i ponownie połączyć europejskie systemy kolejowe po I wojnie światowej. Z okazji swoich urodzin związek wyszedł z ważną inicjatywą. Stworzył bilet kolejowy, dzięki któremu młodzi ludzie mogli swobodnie podróżować po Europie. Rocznicowy bilet nazwano Interrail. Interrail pozwalał młodym ludziom w wieku do 21 lat na swobodne podróże pociągiem po 21 krajach. Reakcja była natychmiastowa. Sprzedano około 100 tysięcy biletów. Popyt był tak duży, że Międzynarodowy Związek Kolei postanowił na stałe włączyć Interrail do swojej oferty. A to tylko początek historii tego niezwykłego biletu. Zobaczmy, jakie możliwości daje 50 lat później. Interrail pozwala dziś na więcej niż kiedykolwiek. Posiadacze Interrail Global Pass mogą podróżować przez 33 kraje, od greckich wysp aż po koło podbiegunowe. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale jeśli masz mniej niż 28 lub więcej niż 60 lat, przysługuje ci zniżka. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wyruszyć w drogę. Wystarczy wejść na stronę www.interrail.eu, wybrać, jak długo chcesz podróżować, od kilku dni do 3 miesięcy i wybrać najdogodniejszy bilet. Bilet Interrail pozwala ci swobodnie podróżować po Europie. Do wyboru masz kolej dużych prędkości, pociągi regionalne i nocne, a nawet promy. Musisz tylko pamiętać, że w niektórych pociągach wymagana jest rezerwacja miejsc. Możesz skorzystać z gotowej trasy podróży lub zaplanować ją od zera. Podsumowując, jedną z największych zalet Interrail jest elastyczność. Bilet pozwala na łatwą zmianę planów, zależnie od tego, jak potoczy się podróż. Oznacza to, że możesz zostać dłużej w mieście, które ci się spodoba. Możesz zmienić kierunek. Możesz wysiąść gdzieś tylko dlatego, że nazwa miejscowości brzmi interesująco. Interrail pozwala na wyprawy w nieznane, poza utartymi szlakami. Poza tym, nawet jeśli wyruszysz w drogę w pojedynkę, na trasie na pewno spotkasz innych podróżników. Interrail jest tak popularny, że tylko w 2024 roku sprzedano niemal 750 tysięcy biletów. Ich nabywcy przyjechali blisko 1,5 miliarda kilometrów. Dlaczego to takie ważne? Decydując się na podróż pociągiem, pomagasz zmniejszyć wpływ branży turystycznej na zmianę klimatu. Stefania Skevi z Grecji miała 24 lata, kiedy wyruszyła w trasę. W plecaku miała przekąski i polaroid. Podróżowała po zalanych słońcem północnych Włoszech i lazurowym wybrzeżu. To był jednak dopiero początek. Dotarła aż do historycznego miasta Dunkierka. Interrail ukształtował sposób, w jaki postrzega Europę.
17: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
16: Interrail zmienił to, czym jest dla mnie odległość. Malownicze klify Cinque Terre, przygraniczne miasteczko Ventimiglia. Zamykasz oczy i otwierasz je we Francji. Odkrywasz miasta, które wydają się oddalone od siebie o całe stulecia. Różnią się architekturą, kuchnią, tempem życia. Ale jednocześnie coś się łączy. Placy zaczynają wyglądać znajomo. W kawiarniach jest podobna atmosfera, nawet jeśli mówi się w nich różnymi językami. Rozmowy dotyczą wciąż tych samych kwestii. Tożsamości, demokracji, przyszłości. Ludzie używają różnych języków, ale w sercu mają jedną Europę.
17: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
16: W 2016 roku wśród polityków rozgorzała dyskusja na temat Interrail. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę, że Interrail pomaga przezwyciężyć stereotypy i zbliża do siebie młodych ludzi. Dlatego postanowili sprawić, aby mogło z niego korzystać jeszcze więcej osób. Podróż z biletem Interrail uznano nie tyle za wakacje, co za inwestycję edukacyjną, która rozbudza ciekawość i pomaga lepiej zrozumieć Europę. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Manfred Weber, podsumował ten pomysł następująco. A co, jeśli kiedyś na 18 urodziny damy każdemu Europejczykowi bilet Interrail? W prezencie od Unii Europejskiej, tak, aby mógł przez 3 tygodnie doświadczyć życia w całej Europie. W 2018 roku pomysł ten wcielono w życie. Tak powstał Discover EU. To program, dzięki któremu 18-latkowie mogą za darmo otrzymać bilet Interrail i odkryć Europę na własnych warunkach. Zgłoszenia do programu przyjmowane są 2 razy w roku. O tym, kto otrzyma bilety, decydują wyniki krótkiego quizu o Unii. Uczestnicy programu muszą przestrzegać jednej ważnej zasady – podróżować przede wszystkim pociągiem. Warto też wspomnieć, że Discover EU jest inicjatywą Erasmus+. Interrail miał być jednorazową akcją, a stał się rytuałem przejścia. To otwarte zaproszenie skierowane do wszystkich Europejczyków, niezależnie od wieku. Zaproszenie do tego, by wskoczyć do pociągu, przekraczać granice i na własnej skórze doświadczać życia w całej Europie. Nie pozostaje nic innego, niż chwycić bilet. Szerokiej drogi! Była to audycja Parlamentu Europejskiego.

0: la novation historique que représente l'élection du Parlement européen au suffrage universel, chacun de nous, quelle que soit son appartenance politique, a conscience qu'elle se produit précisément à un moment crucial pour les peuples de la communauté. Tous les États de celle-ci sont en effet aujourd'hui confrontés à trois défis majeurs, celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être, et il semble bien que la dimension européenne soit seule en mesure de leur permettre de relever ces défis.
1: Voici les mots prononcés par Simone Veil en 1979, lorsqu'elle est devenue la première présidente d'un Parlement européen élu au suffrage direct. Sous la présidence de Simone Veil, le Parlement a renforcé son rôle de porte-parole de tous les citoyens. Elle défendait la démocratie, luttait pour les droits de l'homme et a toujours estimé que la force de l'Europe résidait dans son unité. Plus de 4 décennies plus tard, son héritage est plus pertinent que jamais. L'Union européenne est toujours confrontée à des défis qui mettent à l'épreuve son unité, comme les tensions politiques, l'instabilité économique et les conflits à ses frontières et au-delà. La quête de paix, de liberté et de prospérité reste au cœur des idéaux européens et de l'identité européenne.
0: Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Cet épisode est le premier d'une série spéciale sur l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. L'histoire des mères fondatrices et des pères fondateurs de l'Europe. Nous ne pouvons pas commencer cette série sans parler d'une femme extraordinaire, Simone Veil. Souvent surnommée la mère fondatrice de l'Europe, son héritage va bien au-delà de la politique. Elle a ouvert la voie aux femmes à des postes à responsabilité et reste à ce jour un brillant exemple de résilience et de courage.
1: Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille laïque de confession juive. Dès son plus jeune âge, ses parents, André et Yvonne, lui transmettent la soif d'apprendre et un sens aigu de la justice. Mais son enfance est bouleversée par la Seconde Guerre mondiale. À 16 ans, elle est arrêtée par la Gestapo et déportée à Auschwitz avec sa mère et sa sœur. Elle survit aux horreurs des camps de concentration, mais beaucoup de membres de sa famille, y compris sa mère, son père et son frère, n'en reviendront pas. Ces expériences traumatisantes deviendront la raison de son engagement en faveur des droits de l'homme, de la paix et de l'unité européenne.
0: Le danger n'est plus qu'on ne parle pas de la Shoah, mais qu'on en parle à mauvais escient.
1: En 1946, Simone épouse Antoine Veil. Ensemble, ils auront 3 fils. En 1949, la jeune famille s'installe en Allemagne, où elle vivra jusqu'en 1953. Antoine travaille pour le consulat français à Wiesbaden puis à Stuttgart. Certains des amis de Simone sont surpris par cette décision, mais elle y voit une occasion unique.
0: Nous en étions convaincus. Si les vainqueurs de 1945 n'opéraient pas une réconciliation rapide et totale avec l'Allemagne, les plaies d'une Europe déjà déchirée entre l'Est et l'Ouest ne cicatriseraient jamais, et le monde courrait alors vers un nouveau conflit, plus dévastateur encore que les précédents.
1: Après son retour en France, Simone Veil, munie d'une licence de droit et d'un diplôme d'études politiques, réussit le concours de la magistrature en 1956. Elle rejoint l'administration pénitentiaire française au sein du ministère de la Justice. Elle améliorera considérablement les conditions carcérales et le traitement des prisonniers. En 1964, elle rejoint la direction des affaires civiles du ministère de la Justice, où elle se bat pour les droits des femmes. Elle obtient des droits en matière d'adoption pour les femmes, et elle contribue à l'égalité des droits pour les mères dans le domaine du droit de la famille. En 1970, elle est nommée secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. La carrière de Simone Veil est impressionnante, surtout si l'on considère qu'à son époque, il était encore plus difficile pour les femmes de faire entendre leur voix en politique. Un jour, alors qu'on lui posait une question sur les femmes dans le domaine de la politique, Simone Veil a déclaré
0: « J'ai souvent eu l'impression d'être une femme alibi. Partout où je suis passée, j'ai entendu « Mais si, on donne la parole aux femmes puisqu'il y a Simone Veil. »
1: De 1974 à 1979, Simone Veil est ministre de la Santé sous les premiers ministres Jacques Chirac et Raymond Barre. C'est à cette période qu'elle fait adopter 2 lois révolutionnaires. La première, en 1974, rend la contraception plus accessible. La seconde, en 1975, légalise l'avortement en France, une question très controversée qui a fait de Simone Veil l'objet de vives critiques. Pourtant, malgré les obstacles, elle n'a pas baissé les bras et sa détermination a conduit à une loi aujourd'hui considérée comme un jalon dans la lutte pour les droits des femmes.
0: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
1: Mais les efforts de Simone Veil dans le domaine de la santé ne se limitent pas aux droits des femmes. En 1976, elle met en place l'interdiction de fumer dans certains lieux publics et elle répond aux besoins de santé des zones rurales.
0: L'Europe, c'est l'espoir de progrès.
1: En 1979, Simone Veil devient la première femme présidente du Parlement européen. À l'époque, l'Europe se remet encore des ravages de la guerre. Le moment est profondément symbolique. Une survivante de l'Holocauste, française et convaincue par l'importance de l'unité, prend la tête d'une institution démocratique nouvellement élue, destinée à renforcer la coopération au-delà des frontières et à empêcher que l'histoire se répète. L'Europe, en pleine reconstruction, devient progressivement un continent uni après des décennies de division et de destruction. Simone Veil n'est pas seulement la première femme à la tête d'une institution de l'Union européenne. Elle est aussi la première présidente d'un Parlement européen composé de députés directement élus par les citoyens et non plus nommés par les parlements nationaux. Une transition démocratique dont elle est au centre. Alors qu'elle est présidente du Parlement, Simone Veil devient aussi la première femme à recevoir le prestigieux Prix Charlemagne, un prix attribué à des personnalités ou à des institutions qui ont contribué à l'Europe et à son unification. Après la fin de son mandat, Simone Veil exercera les fonctions de vice-présidente puis de présidente du groupe libéral au Parlement. Elle démontrera une fois de plus son engagement en faveur de la cause européenne.
0: Aucun de nous ne doit oublier qu'il peut être un jour le 1er mai.
1: En 1990, Simone Veil rejoint une commission temporaire sur la réunification allemande. Son expérience se révèle inestimable. En tant que survivante de l'Holocauste, ancienne présidente du Parlement européen et femme dont les parents et le frère ont perdu la vie dans un camp de concentration, elle apporte aux discussions une perspective profondément personnelle. Elle est convaincue qu'une Europe unie est la clé pour éviter une nouvelle guerre mondiale, et c'est ce qui inspire son combat pour l'unité européenne. Malgré les traumatismes de la guerre, Simone Veil n'éprouve aucun ressentiment à l'égard de l'Allemagne. Au contraire, elle participe à la décision d'utiliser la réunification allemande comme un outil pour encourager les relations et l'unité entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. La commission temporaire a contribué à la création de deux conférences intergouvernementales importantes pour la construction européenne. L'une sur la question de l'union politique et l'autre sur la question de l'union économique et monétaire. La seconde conférence s'est achevée avec le sommet de Maastricht en décembre 1991. C'est lors de ce sommet que le Conseil européen a approuvé le traité de Maastricht, le traité fondateur de l'Union européenne. Simone Veil s'est éteinte à son domicile le 30 juin 2017, à l'âge de 89 ans. Antonio Tajani, président du Parlement à l'époque, a déclaré à l'annonce de son décès : « Nous rendons hommage à une grande présidente du Parlement européen, une conscience de l'Union européenne, une figure de la lutte contre l'antisémitisme et une défenseur des droits des femmes. » Il a ajouté que son combat pour les femmes et sa lutte contre l'antisémitisme était toujours d'actualité. Jusqu'à la fin de sa vie, Simone Veil a lutté pour la paix, l'unité et les droits de l'homme. Elle a bâti des ponts entre différentes opinions politiques, différentes idéologies et différents pays. À ce jour, elle incarne toujours la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai posėdžiauja komitetuose. Komitetų yra daug ir kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Kaip šie komitetai veikia? Kartais, kalbėdami apie Europos Sąjungos institucijas, vartojame panašiai skambančius terminus. Tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, komisija ir komitetas. Komisija reiškia Europos komisija. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios, tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. Tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant ES teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 m. kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų, įskaitant ES bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 m. Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms, tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus. Galiausiai komitetų pirmininkai sudaro komitetų pirmininkų sueigą. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Lasy są niezbędne dla naszego zdrowia i dobrostanu, a także dla zdrowia naszej planety. Mają dużą różnorodność biologiczną i są bardzo ważne w walce ze zmianą klimatu. Dzięki nim mamy dostęp do czystej wody, żywności i surowców. Lasy stabilizują gleby i ograniczają ryzyko katastrof naturalnych. Dlatego też Unia chce zwiększyć powierzchnię lasów i poprawić ich stan oraz lepiej je chronić i pobudzić ich odbudowę. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o nowej strategii leśnej 2030. Europa jest jednym z najbogatszych w zasoby leśne regionów na świecie. Około 40% jej obszaru pokrywają lasy, w których zamieszkuje większość lądowych gatunków zwierząt i roślin występujących na naszym kontynencie. Lasy przynoszą wiele korzyści. Na przykład pełnią rolę pochłaniaczy dwutlenku węgla z powietrza i w ten sposób pomagają w walce ze zmianą klimatu. Obecnie pochłaniają one około 10% całkowitych emisji dwutlenku węgla w Unii. Co więcej, lasy zapewniają nam czystą wodę i pomagają regulować obieg wody w przyrodzie. Zmniejszają też ryzyko osunięć ziemi i powodzi. Są także niezwykle ważne dla lokalnych gospodarek, ponieważ tworzą możliwości zatrudnienia. Są źródłem surowców, które można wykorzystywać w ekologiczny sposób i pomagają utrzymać warunki niezbędne, by prowadzić działalność rolniczą. W ostatnich latach stan lasów drastycznie się zmienił. Na ich funkcjonowanie i zdolność do zapewniania różnorodnych korzyści przyrodzie i ludziom wpływa wiele czynników. Mimo że europejskie lasy pod pewnymi względami stają się coraz zdrowsze, wiele z nich jest nadal narażonych na zagrożenia. Wpływają na to kwestie takie jak zanieczyszczenie powietrza i wody, utrata siedlisk i różnorodności biologicznej, pożary i susze oraz rozrastanie się miast na obszary leśne. Unia Europejska zawsze była świadoma tego, jak ważne są lasy. Już w 1998 roku w unijnej strategii leśnej zwrócono uwagę na problemy, na jakie narażone są lasy w Unii Europejskiej. Określono w niej wspólne cele i zasady przewodnie polityki leśnej. W 2021 roku przyjęto nową unijną strategię leśną 2030. Ma ona wzmocnić cele w zakresie różnorodności biologicznej w Unii i zwiększyć ochronę, odbudowę i odporność naszych lasów. Jej głównym punktem odniesienia jest Europejski Zielony Ład. Przyznaje on lasom centralne miejsce w społeczeństwie, które ma stać się bezemisyjne najpóźniej do 2050 roku. Nowa unijna strategia leśna 2030 zakłada, że należy zwiększyć powierzchnię lasów i poprawić ich stan dzięki ochronie i odbudowie. Prawodawcy wprowadzili ścisłą ochronę pozostałych w Unii lasów pierwotnych i starodrzewów oraz ustanowili prawnie wiążące cele w zakresie odbudowy przyrody. Stworzyli też systemy płatności za usługi ekosystemowe dla właścicieli i zarządców lasów. Ma to być zachęta finansowa, by takie leśne usługi ekosystemowe świadczyć. W strategii przewiduje się też, że lasami należy zarządzać w sposób zrównoważony. Dlatego też Unia zachęca sektor budowlany, by wykorzystywał drewno pozyskiwane w sposób przyjazny środowisku. Na zrównoważonej gospodarce leśnej skorzystamy wszyscy. Dzięki strategii lepiej zrozumiemy sytuację naszych lasów. Ma ona poprawić ich monitorowanie i zadbać o to, by kraje Unii opracowały własne plany ochrony swoich lasów. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem Unia zobowiązuje się zasadzić co najmniej 3 miliardy dodatkowych drzew do 2030 roku. Ma też zwiększyć odporność i różnorodność biologiczną istniejących ekosystemów leśnych. Drzewa należy sadzić w sposób zgodny z zasadami ekologicznymi. Oznacza to, że określone drzewo należy zasadzić w odpowiednim miejscu i w określonym celu. Unia i państwa członkowskie realizują różne strategie polityczne i inicjatywy, które mają wspierać odbudowę lasów. Finansują projekty zalesiania i ponownego zalesiania, prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną i tworzą korytarze ekologiczne. Dzięki odbudowie zniszczonych ekosystemów leśnych i wspieraniu zrównoważonej gospodarki leśnej, Unia może pomóc łagodzić zmiany klimatu i zachować różnorodność biologiczną na całym świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: Een groep onderzoeksjournalisten uit Griekenland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek 2023 gewonnen. Ze wonnen de prijs voor hun diepgaande onderzoek naar de schipbreuk van het schip Adriana, dat op 14 juni 2023 ten onder ging voor de kust van Pylos, in het zuidwesten van Griekenland. Ruim 600 migranten, die Libië in de vissersboot hadden verlaten, kwamen daarbij om het leven.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espression.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità, anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: De titel van het winnende artikel is Onopgemerkt door de inactieve camera's van de overheid. Omkomen in het diepste dal van de Middellandse Zee. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Griekse onderzoekscentrum Solomon in samenwerking met de Duitse NGO Forensis, de Duitse publieke omroep ARD en de Britse krant The Guardian. Zij onthulden de ware toedracht van een van de dodelijkste schipbreuken met migranten uit de recente geschiedenis. Deze schipbreuk was namelijk het gevolg van het optreden van de Griekse kustwacht. Ook bleek dat de Griekse autoriteiten tegenstrijdige officiële verklaringen hebben afgegeven. De journalisten hebben meer dan 20 overlevenden geïnterviewd. Daarnaast hebben ze gerechtelijke documenten onderzocht en met mensen van de kustwacht gesproken. Ze concludeerden dat de Griekse kustwacht kansen heeft laten liggen om het schip te redden en aangeboden hulp niet heeft aangenomen. Bovendien wijzen de getuigenissen van de overlevenden erop dat het schip uiteindelijk is gezonken door pogingen van de kustwacht om het te slepen. De Griekse kustwacht heeft ontkend dat ze dit heeft proberen te doen. De Duitse NGO Forensis heeft de rampzalige nacht nagebootst met behulp van interactieve 3D-modellering van het schip. Dit was mogelijk dankzij gegevens uit het logboek van de kustwacht, de getuigenis van de kapitein van het kustwachtschip en gegevens van vliegroutes. Daarnaast hebben de betrokken journalisten gebruik gemaakt van maritieme verkeersgegevens, satellietbeelden en video's van nabijgelegen schepen en andere bronnen. Iliana Papangeli, de directeur van het onderzoekscentrum Solomon, nam de prijs namens de groep in ontvangst. Ze verklaarde:
11: "We hope this award.
12: We hopen dat deze prijs helpt om erkenning te geven aan de overlevenden van de schipbreuk en aan iedereen die hierdoor familieleden en dierbaren heeft verloren. We hopen dat hun dood niet onopgemerkt is gebleven en niet onbestraft zal blijven."
4: Tijdens de uitreikingsceremonie zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende:
13: "The European Parliament will continue to stand by Daphne."
12: Het Europees Parlement zal aan de kant van Daphne's familie blijven staan. Aan de kant van wie de waarheid zoekt. Aan de kant van rechtvaardigheid en onafhankelijke journalistiek. We hebben antwoorden geëist. We hebben controle uitgeoefend en wetgeving gemaakt. En we zullen wetgeving blijven maken om ervoor te zorgen dat journalisten zonder angst en zonder het slachtoffer te worden van intimidatie, geweld of moord in ons Europa hun werk kunnen doen.
4: De prijs, die voor de derde keer werd uitgereikt, is een erkenning van uitstekende en diepgaande journalistiek die de beginselen en waarden van de EU bevordert. De prijs is een eerbetoon aan Daphne Caruana Galizia, de Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Caruana Galizia deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 werd ze dicht bij haar huis vermoord met een autobom die onder de bestuurdersstoel van haar auto was geplaatst.